Susanne, leg op mich. Ja. Jo, karton na dvorek, kam taky porcelán. Cibulka, tapety, parmazán.